że rozbudowa infrastruktury transportowej ma dać impuls do dalszej współpracy handlowej, gospodarczej, naukowej, technologicznej i kulturalnej. Dwupasmowy most o długości 1 km ma być połączony z federalną siecią drogową Rosji i obsługiwać do 300 pojazdów dziennie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powiedział w TVN24, że sędzia ma obowiązek złożyć ślubowanie i będzie czekał na to, co się wydarzy po rozpoczęciu jego kadencji 16 września. Zapewnił też, że nie rozważa scenariusza złożenia ślubowania w Sejmie, jeśli prezydent nie zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego. W odpowiedzi na zarzuty opozycji o brak wymaganego stażu pokazał zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych, z którego wynika, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Berek podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny musi odzyskać prawidłowe funkcjonowanie, a wybór sędziego był potrzebny przed upływem kadencji Justyna Piskorskiego 18 września. Polska armia przetestuje polskie rozwiązania w obszarze Depth Precision Strike, czyli zdolności do precyzyjnego rażenia na dużych odległościach z wykorzystaniem niskokosztowych bezzałogowych systemów uzbrojenia. Cezary Tomczyk zapowiedział, że wojsko sprawdzi także ich zdolność do działania na dystansach około 1000 km. Testy mają być prowadzone etapami, najpierw na poligonie, a potem w specjalnie wyznaczonych korytarzach powietrznych, jeśli systemy spełnią wojskowe kryteria. Mieszkańcy terenów objętych próbami mają wcześniej dostać alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A pozytywna ocena może otworzyć drogę do dalszych działań związanych z pozyskaniem sprzętu przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Liderzy koalicji rządowej spotkali się na politycznej naradzie, a jednym z tematów był wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. Według nieoficjalnych informacji prezydent Karol Nawrocki może zgłosić zastrzeżenia do tego wyboru i próbować go zablokować, a rozmowy miały dotyczyć też planowanych zmian w Trybunale Konstytucyjnym. W spotkaniu uczestniczyli Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, a Czarzasty powiedział, że był to obiad związany z 50. rocznicą urodzin marszałka Sejmu. Temat wejścia Szymona Hołowni do rządu został na razie odłożony, bo nie przejął on jeszcze władzy w klubie parlamentarnym Polski 2050 i partii. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem dla województwa opolskiego oraz części województwa dolnośląskiego. W regionach tych temperatura maksymalna w dzień może wynieść około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą obowiązywać we wtorek w godzinach 14 do 17. Ostrzeżenie oznacza możliwe utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia imprez plenerowych. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie śląskim do jutra do 10 na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle do niedzieli do północy na A1 między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. W województwie opolskim do jutra do 18 na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. W województwie podkarpackim do środy do 17 w Pisarowcach na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy, a jezdnia jest zwężona. Prowadzone są tam prace przy nawierzchni i odwodnieniu z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Również na Podkarpaciu do piątku do 17 na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem i granicą państwa kierowcy jadą wahadłowo przy zwężonej jezdni. W tym miejscu remontowany jest chodnik. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Berlinie przed bramą brandenburską odbył się protest przeciwko partii Alternatywa dla Niemiec. W demonstracji uczestniczyło od 5 do 14 tysięcy osób, które trzymały transparenty z hasłami przeciwko faszyzmowi i rasizmowi. Protest był reakcją na zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie, gdzie partia zdobyła 43,8% głosów, ale nie uzyskała samodzielnej większości. Planowane jest sformowanie rządu z poparciem innych parlamentarzystów. Funkcja mstłuczka w aplikacji Mobywatel działa od roku, a kierowcy z

meteorologiczne wydały ostrzeżenia 5 stopnia przed osuwiskami. Na wyspie Oshima w 24 godziny spadło ponad 580 litrów na metr kwadratowy deszczu, co jest wrześniowym rekordem od chwili rozpoczęcia pomiarów. W 11 prefekturach zamknięto łącznie ponad 3600 szkół i uniwersytetów, a najwięcej placówek nie działa w prefekturach Hiba, Tokio i Kanagawa. Utrudnienia na kolej dotknęły ponad 140 tysięcy osób w aglomeracji tokijskiej, a główne linie w stolicy ograniczyły rano liczbę kursów o około od 20 do 30%. Ciało 27-letniego polskiego turysty odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej, a przez cały dzień nie było z nim kontaktu. Po zgłoszeniu zaginięcia do akcji ruszyli słowaccy ratownicy górscy, ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego z Zakopanego, operatorzy dronów, przewodnicy z psami ratowniczymi i śmigłowiec. Ciało przetransportowano na dół i przekazano policji. Wieża Eiffla została zamknięta po strajku w obronie kobiet, do którego doszło po wizycie blisko 100 członków organizacji BAPS z Indii. Pracownice miały zostać odsunięte od stanowisk, przeniesione do oddzielnych stref i zastąpione przez mężczyzn. A operator wieży przyznał, że zaakceptował prośbę o ograniczenie kontaktów z kobietami podczas wizyty duchownego. Związek Zawodowy CGT potępił takie wytyczne, a Eiffel Operating Company oświadczyła, że warunki te nie powinny były zostać przyjęte i są sprzeczne z zasadami równości płci. Mer Paryża Emmanuel Gregoire wezwał do jak najszybszego wszczęcia śledztwa. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu uderza na terytorium Ukrainy, a w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W Kijowie słychać było wybuchy, uruchomiono systemy obrony powietrznej i wezwano mieszkańców do schronów, a dwa budynki mieszkalne zostały uszkodzone w rosyjskim ataku powietrznym. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnił w TVN24, że Karol Nawrocki otrzymuje wszelkie informacje ze służb specjalnych, tak jak poprzedni prezydenci. Odniósł się w ten sposób do zarzutu prezydenta, który pod koniec sierpnia mówił, że dostaje je wybiórczo i że część trafia do Rady Ministrów tylko po zdecydowanym żądaniu. Siemoniak powiedział też, że raz jeden

rosną we wszystkich regionach Hiszpanii, przy czym w drugim kwartale 2026 roku lokale z rynku wtórnego podrożały o 12,9%, a nowe mieszkania o 7,4%. Obcokrajowcy odpowiadają już za niemal 16% wszystkich transakcji na hiszpańskim rynku nieruchomości, a Polacy stanowią 4,33% zagranicznych nabywców. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, generał Oleg Iwaszczenko, ocenił, że Rosja będzie testować czerwone linie Sojuszu Północnoatlantyckiego i zwiększać presję na wschodnią flankę. Także w przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i państw bałtyckich. Jego zdaniem celem takich działań ma być pokazanie nieprzygotowania Sojuszu do otwartego starcia i ograniczenie wsparcia wojskowego dla Kijowa. Iwaszczenko wskazał też na rosyjski pocisk manewrujący CH-101, który 30 lipca miał znaleźć się w Polsce, oraz na rozmieszczenie na Białorusi pododdziałów rosyjskiej 101. Brygady rakietowej uzbrojonych w system Oriesznik. Dodał, że Ukraina jest dziś zdolna do precyzyjnego rażenia celów wojskowo-gospodarczych w Rosji na głębokość ponad 2000 km, a to zmusza stronę rosyjską do reorganizacji logistyki i obrony powietrznej. Grenlandia zacieśnia współpracę z Unią Europejską, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła nowy pakiet inwestycyjny o wartości 200 milionów euro. Zapowiedziała też większe zaangażowanie Unii Europejskiej w Arktyce w obszarze polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Współpraca ma objąć edukację, infrastrukturę, rybołówstwo i cyberbezpieczeństwo. Do 2034 roku finansowanie Unii Europejskiej dla Grenlandii ma wzrosnąć do 530 milionów euro. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu THT.

News. Minęła piąta. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. A naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwach lubelskim i podkarpackim. Nad ranem w Kijowie słychać było wybuchy, a władze wojskowe miasta poinformowały o uruchomieniu systemów obrony powietrznej i wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Później dwa budynki mieszkalne zostały

0: nie zebrał wymaganej liczby podpisów. Z około 5000 zebranych podpisów ponad 2000 było błędnych, przez co zgłoszenie kandydatury okazało się nieskuteczne. Korwin-Mikke nazwał to wypadkiem przy pracy i dodał, że nie chce komentować wewnętrznych spraw partii, z której został usunięty. W mediach społecznościowych zamieścił też grafikę ze śmiejącym się Ferdynandem Kiepskim. Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że poparła tę decyzję, za jej klub parlamentarny ocenił całokształt kandydatury. Odniosła się też do słów Pawła Szefernakera o połamanych kręgosłupach, odpowiadając, że czuje się zdrowa i jej kręgosłup ma się dobrze. Hennig-Kloska stwierdziła również, że prezydent Karol Nawrocki ma obowiązek odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Chiny stały się głównym odbiorcą rosyjskiego złota, które po wybuchu wojny w Ukrainie objęto międzynarodowymi sankcjami i którego handel jest zakazany na głównych rynkach złota na świecie. W pierwszych 7 miesiącach 2026 roku do Hongkongu dostarczono 100 ton rosyjskiego złota, co jest rekordem w historii. W lipcu 2026 roku do Hongkongu sprowadzono 23,1 tony złota. A Bank Centralny Rosji sprzedał około 50 ton kruszcu, aby sfinansować rosnący deficyt budżetowy związany z wydatkami wojennymi. W 2024 roku wydobycie złota w Rosji szacuje się na około 330 ton. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump wezwał do bojkotu kanadyjskiej firmy Bombardier w odpowiedzi na rzekome bariery handlowe w Kanadzie. A wcześniej zagroził nałożeniem cła na samoloty tej firmy, jeśli nie zostaną certyfikowane samoloty Gulfstream. Premier AUE-u Christine Frechette zadeklarowała wsparcie dla Bombardiera i napisała, że nie będzie odpowiadać prowokacją na prowokację. Podkreśliła też, że AUE nie pozwoli na dyktowanie, gdzie mają produkować kanadyjskie firmy. Bombardier zatrudnia około 20 tysięcy pracowników, a ponad 3 tysiące z nich pracuje w Stanach Zjednoczonych. W Rzeszowie 8 września 2026 roku przewidywana temperatura maksymalna wyniesie 28 stopni Celsjusza, a odczuwalna również 28 stopni Celsjusza. Zachmurzenie ma się utrzymać na poziomie 6%, więc aura będzie przeważnie słoneczna. Słońce wstanie o 5:57, a zajdzie o 19:02. W kolejnych dniach temperatura ma wzrosnąć do 31 stopni Celsjusza 9 września, a 10 września spaść do 19 stopni Celsjusza z przelotnymi opadami deszczu. W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie siły zaatakowały Kijów pociskami balistycznymi i dronami, a w wyniku uderzeń rannych zostało co najmniej 6 osób, z czego 3 przewieziono do szpitala. Ucierpiały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna w dzielnicy Hołosijowskiej, a pod gruzami jednego z domów mogą znajdować się uwięzieni ludzie, służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą. Pożary wybuchły w kilku dzielnicach miasta, a strażacy gasili je przez całą noc. Atak nastąpił tuż po zakończeniu trzydniowego zawieszenia broni, które Rosja i Ukraina ogłosiły w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Kandydatura Bartosza Bochenczaka Konfederacji na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana, bo zabrakło ważnych podpisów. Sławomir Mentzen odwołał go z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego. Iga Świątek odpadła z US Open po porażce z Chinką Ain Wenzheng w czwartej rundzie, przegrywając 5-7, 3-6. W wyborach w Saksonii-Anhalcie zwyciężyła alternatywa dla Niemiec z wynikiem 43,8%. A premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze powiedział, że Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna nie ma już mandatu do rządzenia. Roman Rzet usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Crypto, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. W Warszawie na wawerskim odcinku trasy S2 zderzyło się kilka pojazdów, a straż pożarna podała, że nikt nie został ranny, choć ruch był mocno utrudniony. Co najmniej 5 osób zginęło i 5 zostało rannych po tym, jak samolot towarowy firmy wysyłkowej Amazon nie wyhamował przy lądowaniu w Miami na Florydzie, zjechał z pasa i staranował samochody w pobliżu lotniska. Donald Trump opublikował mapę Ameryki Północnej niemal w całości pokrytą amerykańską flagą z podpisem Stany Zjednoczone Ameryki. Wcześniej zamieścił m.in. grafitę z hasłem Księżyc jest nasz, wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, na którym uderza premiera Kanady Marka Carnia kijem hokejowym. Oraz wpisy o zmianie nazwy Nowego Meksyku na Nową Amerykę. Wśród grafik pojawił się też obraz przedstawiający go jako kapitana statku kosmicznego w nowym mundurze sił powietrznych. Opisanym jako zainspirowany przez dyscyplinę i funkcjonalność mundurów z filmu Żołnierze Kosmosu. Wpisy wywołały krytyczne reakcje polityków i komentatorów, którzy publicznie kwestionowali jego kondycję i zdolność do sprawowania urzędu. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami po wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Równolegle na A1 między Świerklanami a Żorami w kierunku Gliwic do niedzieli do północy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami na jezdni. Do jutra do 17 w Pisarowcach na DK28 w województwie podkarpackim obowiązuje ruch wahadłowy i zwężenie jezdni, a drogowcy remontują nawierzchnię oraz odwodnienie. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Również w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem i granicą państwa do piątku do 17 trwa ruch wahadłowy przy zwężonej jezdni. W tym miejscu remontowany jest chodnik. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja przeprowadziła atak na Kijów po wydaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni, w którym zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych. Rakiety i drony uderzyły w budynki mieszkalne w różnych dzielnicach miasta, powodując pożary i zniszczenia. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Prezydenckie weta Karola Nawrockiego mogą spowodować straty budżetowe w wysokości około 8 miliardów złotych. Projekt budżetu na 2027 rok zakłada dochody państwa na poziomie 695 miliardów złotych, w tym 622 miliardy złotych wpływów podatkowych. Ryzyko niższych wpływów wiąże się z możliwymi wetami wobec planowanych podwyżek CIT, akcyzy oraz VAT-u na napoje energetyczne. Dotychczas prezydent Nawrocki zablokował 6 ustaw, co już oznacza utratę wpływów na poziomie około 8 miliardów złotych. Maciej Berek, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, planuje złożyć ślubowanie w Sejmie, ponieważ prezydent może nie odebrać go osobiście. Szef gabinetu prezydenta potwierdził wątpliwości dotyczące formalności związanych z jego zaprzysiężeniem. Jeśli Berek zostanie sędzią, rządzący zdobędą przewagę w Trybunale Konstytucyjnym, co może wpłynąć na decyzje dotyczące immunitetu prezesa Trybunału, Bogdana Święczkowskiego. W razie odmowy wpuszczenia sędziów do budynku Trybunału Konstytucyjnego rozważane jest użycie siły. Polska podniosła gotowość wojskową, wysyłając myśliwce w odpowiedzi na ataki Rosji w Ukrainie, a alerty dla dwóch województw odwołano po kilku godzinach. W obwodzie kurskim doszło do zderzenia dwóch rosyjskich myśliwców Su-35S, w wyniku którego jeden z pilotów zginął. W Niemczech odbył się protest przeciwko partii Alternatywa dla Niemiec po jej zwycięstwie w wyborach w Saksonii-Anhalt. A sąd zdecydował o areszcie dla Romana Rzet, sprawcy oszustwa komputerowego i członka zorganizowanej grupy przestępczej. Zgodnie z najnowszym sondażem w Brazylii Flavio Bolsonaro zrównał się z prezydentem Lulą pod względem poparcia przed wyborami. Polskie firmy coraz trudniej pozyskują pracowników z zagranicy, bo procedury zatrudniania stają się coraz bardziej przewlekłe. W pierwszych 7 miesiącach tego roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał 9400 zezwoleń na pracę. Wobec 35300 w pierwszym półroczu 2025 roku. Nadia Winiarska z Konfederacji Lewiatan mówi, że przedsiębiorcy czekają na decyzję nawet od 6 do 7 miesięcy, choć przepisy przewidują 30 dni, a część wniosków kończy się odmową. Dodatkowo średni czas oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy wynosi około 340 dni przy terminie 60 dni, co wydłuża niepewność dla pracowników i pracodawców. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Przestań!
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na S52 między Cieszynem a Boguszowicami granicą państwa obowiązuje ruch wahadłowy. Również na A4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z krótkotrwałymi utrudnieniami przy wymianie uszkodzonych barier energochłonnych. Do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Człuchowem a Bydgoszczą odcinek Obodowo Mąkowarsko jest nieprzejezdne dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Wyznaczono objazd w kierunku Bydgoszczy przez Sępólno-Krajeńskie i Tuchole. Od 8 rano do 17 na A2 w województwie mazowieckim na węźle Kałuszyn w kierunku Warszawy kierowcy napotkają utrudnienia. Równolegle na tym samym odcinku obowiązują ograniczenia związane z pracami przy węźle. Do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic ruch jest spowolniony przez remont elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni. Do piątku do 17 w województwie podkarpackim na DK84 między Sanokiem a Krościenkiem przy granicy państwa obowiązuje ruch wahadłowy. Pozostaje też zwężenie jezdni, bo trwa remont chodnika. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury przeciwko Julii Przyłębskiej, zarzucając jej niezgodne z prawem ingerowanie w skład sędziowski. Według fundacji takich przypadków miało być 176, a w latach 2015 do 2020 skład sędziowski zmieniano w 885 sprawach. Julia Przyłębska może zostać ukarana nawet 10-letnim więzieniem. Zgłoszenie było efektem długiego procesu uzyskiwania informacji publicznej od Trybunału Konstytucyjnego. Po dwóch gorących, a nawet upalnych dniach od czwartku w Polsce nastąpi gwałtowne ochłodzenie, a w wielu miejscach temperatura w najcieplejszych godzinach spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Już w środę na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu i burzeca, od czwartku do soboty termometry pokażą tam od 17 do 21 stopni Celsjusza. Lokalnie w ciągu jednego dnia ochłodzi się o około 15 stopni Celsjusza. W weekend możliwa jest chwilowa poprawa pogody, ale kolejne pogorszenie prognozowane jest na przyszły tydzień. Prokurator generalny Ukrainy Krawczenko złożył rezygnację po skandalu korupcyjnym w prokuraturze generalnej Ukrainy. W liście napisał, że nie chce, aby jego stanowisko było wykorzystywane jako narzędzie konfrontacji politycznej, a wcześniej odrzucił zarzuty jako bezpodstawne. Ukraińskie Krajowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna twierdzą, że grupa działająca w jego biurze brała łapówki w zamian za ochronę call center zajmujących się oszustwami telefonicznymi i praniem aktywów o wartości milionów. W sprawie zatrzymano zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej Ukrainy, a sąd przedłużył mu areszt do 2 listopada i wyznaczył kaucję w wysokości 120 milionów hrywien. Długie, nieprzerwane siedzenie wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu choroby nowotworowej, a każda dodatkowa godzina takiego bezruchu podnosi to ryzyko o 9%. Naukowcy przeanalizowali dane 91 300 uczestników obserwowanych przez ponad 12 lat i sprawdzali, ile osób zachorowało na nowotwór oraz ile zmarło z jego powodu. Osoby, które częściej przerywały siedzenie ruchem, rzadziej chorowały onkologicznie, a zastąpienie jednej godziny siedzenia lekką aktywnością wiązało się z o 12% niższym ryzykiem zgonu. Korzyści odnotowano też przy 30 minut umiarkowanej aktywności, co oznaczało spadek ryzyka o 8%, oraz przy 5 minutach intensywnego wysiłku, kiedy ryzyko malało o 22%. Marek Belka ocenił, że zakup uzbrojenia oznacza poważne obciążenie, bo trzeba zapewnić dostawy części zamiennych, obsługę i ludzi do tego. Były premier i minister finansów powiedział, że bez podniesienia podatków nie da się utrzymać wydatków socjalnych i na armię, a jednocześnie wskazał, że w Polsce podatki dla przedsiębiorców są niskie, ale wysokie dla średnich firm. Dodał, że jeśli uznajemy bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to nie ma wyjścia i trzeba unowocześniać armię. Zaznaczył też, że nie przewiduje kryzysu finansowania długu publicznego ani bankructwa kraju. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na S52, na odcinku Cieszyn, Boguszowice Grecki Państwa, obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle na DK78 w Nieborowicach do 16 kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Od 8 rano do 16 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód, a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają prace przy instalacji elektroenergetycznej. W tej samej części trasy, na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w kierunku Katowic, utrudnienia potrwają do 18 z powodu remontu elementów obiektu mostowego. Do 16 w województwie świętokrzyskim na DK78 między Przededworzem a Chmielnikiem prowadzone są roboty gwarancyjne przy obiekcie mostowym. Kierowcy muszą tam korzystać z pobocza, chodnika i części pasa ruchu. Od 9 rano do 17 w województwie wielkopolskim na 2 na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania trwają koszenia poboczy. Miejscami pojawia się zwężenie jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd Wielkiej Brytanii planuje nałożyć sankcje na Izrael. Za Andy Bernam ma we wtorek ogłosić je w trybie przyspieszonym. Pakiet ma objąć firmy związane z osiedlami na zachodnim brzegu, a nie konkretne osoby, i może oznaczać szersze zawieszenie współpracy oraz bojkot produktów. Ed Miliband ogłosił całkowity reset relacji brytyjsko-izraelskich w odpowiedzi na rozwój osiedli izraelskich. Izraelski rząd przygotowuje odwet, w tym uznanie Falklandów za terytorium argentyńskie. Iran ogłosił utworzenie nowej strefy zamkniętej w Zatoce Perskiej, obejmującej obszary cieśniny Ormuz. Władze irańskie poinformowały też o wystrzeleniu zaawansowanego pocisku w kierunku amerykańskich okrętów wojennych. Nowa strefa ma zaczynać się w punkcie, gdzie rozpoczyna się amerykańska blokada Iranu, a każdy statek wpływający do tego obszaru zostanie wpisany na listę sankcyjną. W ciągu ostatnich dni przez cieśninę Ormuz przepływa najniższa liczba statków od maja, co może wpłynąć na globalne dostawy ropy. W Warszawie od 8 do 18 września trwają testy syren alarmowych w 5 dzielnicach, Śródmieściu, Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Sygnały alarmowe i komunikaty głosowe będą emitowane w godzinach 10 do 16. Uruchomienia syren mają charakter kontrolny i służą weryfikacji sprawności systemu. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań, bo emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. 54-letni biznesmen z Dąbrowy Górniczej zlecił zabójstwo 5 osób, w tym byłej żony, jej krewnego, 2 policjantek i sędziego. Motywacją były niezgody na decyzję sądu o odebraniu praw rodzicielskich, a przygotowania do zbrodni były zaawansowane i obejmowały plan sposobu eliminacji ofiar. Mężczyzna miał powiedzieć, że cena nie gra roli w kontekście wynagrodzenia dla płatnego zabójcy. Został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji i grozi mu kara dożywotniego więzienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Komunikat był emitowany przez około 20 minut, po czym został odwołany, a mieszkańcy otrzymali informację o braku zagrożenia na terytorium Polski. Lotnisko w Lublinie czasowo wstrzymało ruch z powodu działań polskiego lotnictwa w odpowiedzi na ataki. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców w reakcji na zagrożenie. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha wezwał państwa europejskie do zamknięcia wszystkich rosyjskich domów na wzór decyzji podjętej przez Niemcy. Podkreślił, że likwidacja rosyjskich placówek kulturalnych ma zwiększyć nacisk na Moskwę i pomóc w zakończeniu wojny. Po rozmowach amerykańskich wysłanników Rosja przeprowadziła atak na Kijów, uderzając w dzielnice mieszkalne. Sybicha powiedział też, że każdy opóźniony krok sojuszników przyczynia się do dodatkowych ofiar i wezwał do szybszej dostawy amunicji. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że rano złożono drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i przekazano go do marszałka Sejmu. Dodał, że propozycja nie różni się znacznie od poprzedniej i jest próbą rozwiązania sporu, który trwa od zeszłego roku. Bogucki zaznaczył też, że projekt opiera się na ustawie rządowej i ma być kolejną inicjatywą w sprawie szybkiego uregulowania kryptoaktywów. Wielka Brytania przekazała Ukrainie 100 milionów funtów na wsparcie w okresie zimowym. W ramach pomocy mają trafić pociski do systemów Patriot, pociski artyleryjskie oraz drony. Nowy pakiet ogłoszono przed spotkaniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, której mają przewodniczyć ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Niemiec. Brytyjski rząd zadeklarował dalsze wsparcie Ukrainy w walce z atakami Rosji, które mogą nasilić się zimą. AfD zdobyła 44% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalt i ma 39 mandatów w parlamencie regionalnym. Do większości bezwzględnej brakuje jej 3 mandatów, więc partia prowadzi rozmowy o pozyskaniu posłów z innych ugrupowań, głównie z CDU. Lider AfD w Saksonii-Anhalt, Ulrich Siegmund, zamierza wystartować w wyborach na premiera i rozmawia z innymi frakcjami. Premier CDU, Sven Schulze, wyklucza możliwość przejścia posłów tej partii do AfD. Potężne ulewy mają w najbliższych dniach objąć południe Europy, zwłaszcza Chorwację, Słowenię i Włochy. Prognozowane opady sięgną nawet 200 mm, a w północnych Włoszech i nad chorwackim wybrzeżem mogą przekroczyć 100 mm. Najsilniejszy deszcz ma zacząć się w środę i potrwać do nocy z piątku na sobotę. Synoptycy ostrzegają, że tak duże sumy opadów mogą doprowadzić do wezbrań na rzekach i lokalnych powodzi. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sejm wybrał w piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a do jego kandydatury odniósł się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Bogucki powiedział, że wątpliwości są gigantyczne i wskazał na kwestię spełnienia wymagań formalnych oraz stażu pracy. Zapowiedział też wystąpienie do marszałka Sejmu o wyjaśnienie dotyczące kandydatury Berka. Maciej Berek podkreśla, że ma 17-letnie doświadczenie w zawodzie radcy prawnego. Polscy 15-latkowie uzyskali w badaniu PISA 2025 wyniki powyżej średniej dla 38 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz 27 krajów Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych obszarach. W rozumowaniu w naukach przyrodniczych zdobyli średnio 495 punktów, w matematyce 484 punkty, a w rozumieniu czytanego tekstu 482 punkty. Wśród krajów Unii Europejskiej lepsze wyniki od Polski osiągnęli tylko uczniowie z Estonii i Finlandii w naukach przyrodniczych, z Estonii w matematyce oraz z Estonii i Irlandii w czytaniu. W badaniu uczestniczyło 91 krajów i regionów, a Polskę reprezentowało 7103 uczniów z 217 szkół. Wyniki są zbliżone do tych z 2022 roku. Na trasie S2 w Warszawie, za Mostem Południowym, zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Do wypadku doszło po godzinie 8, a w kierunku Wilanowa utworzył się korek o długości 8 km. Z powodu zablokowania środkowego pasa zamknięte są dwa pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Kierowcy czekają w korku około 50 minut. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Saratowie należącą do rosyjskiego państwowego koncernu Rosnieft. W wyniku ataku rannych zostało 10 osób, w tym troje dzieci, które otrzymały pomoc medyczną. Rafineria została uszkodzona i zatrzymała działalność. Od początku 2026 roku obiekt był celem ukraińskich dronów czterokrotnie, a ataki na rosyjską infrastrukturę naftową miały miejsce ponad 70 razy. W lipcu 2026 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Krakowie wzrosła do 15,7 osób, czyli o 2,7% w porównaniu z czerwcem i o 24,6% rok do roku. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 2,8% i pozostała jedną z najniższych w kraju. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie podał też, że od 4 miesięcy rośnie liczba ofert pracy publikowanych w internecie. Ale jednocześnie zwiększa się liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne, w tym wracających z zagranicy i zawieszających działalność gospodarczą. W lipcu dwóch pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych obejmujących 1079 pracowników, a złożono 5887 dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców, o 4,5% więcej niż rok wcześniej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Holandii policja aresztowała 34 mężczyzn po brutalnym ataku gangów narkotykowych. W jego wyniku zginął 51-letni ochroniarz, który bronił domu skazanego za handel narkotykami. Uzbrojone w broń maszynową gangi groziły rodzinie handlarza, żądając zwrotu skradzionej kokainy. Wśród podejrzanych znajduje się Jos Leidekkers, ścigany przez organy ścigania handlarz narkotyków. W województwie łódzkim w prosektorium doszło do pomyłki i błędnie wydano ciało zabezpieczone dla sprawy w Rawie Mazowieckiej. Prokuratura rejonowa w Rawie Mazowieckiej prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci, a prokuratura wszczęła też dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Prokuratura w Skierniewicach zarządziła pochówek szczątków żołnierza z okresu wojny. Katarzyna Pełczyńska na Łęcz przekazała, że w poniedziałek przez 3,5 godzin była przesłuchiwana jako świadek w prokuraturze. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej napisała, że pytania dotyczyły wyłącznie jej i jej rodziny, a sprawa ma dotyczyć rzekomego zwrotu 770 zł VAT z czasów, gdy była ambasadorem w Moskwie. Dodała, że chodzi o wydarzenia sprzed 10 lat i o to, czy w tym czasie mieszkała w Rosji. W 2024 roku Laredo w Teksasie po raz pierwszy od 100 lat stało się bastionem republikanów, ale część latynosów, którzy przechylili szale zwycięstwa na stronę Trumpa, żałuje swojego wyboru. Mieszkańcy wskazują na gwałtownie rosnące koszty życia i surową politykę imigracyjną. Z powodu inflacji część osób przekracza granicę do Meksyku, by robić tańsze zakupy. W lokalnych wyborach widać też zmianę nastrojów w stronę demokratów, a wyborcy zapowiadają, że drugi raz nie popełnią tego błędu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Islandii wezwało ambasadora Stanów Zjednoczonych w Islandii po tym, jak prezydent Trump opublikował mapę Ameryki Północnej, pokazującą cały kontynent w barwach amerykańskiej flagi. Na mapie Islandia i Grenlandia zostały włączone do Stanów Zjednoczonych, a władze w Reykjaviku uznały wpis za całkowicie niewłaściwy. Krytycznie odniosły się do niego także Dania i Grenlandia, premierka Danii Mette Frederiksen oraz premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen podkreślili, że o przyszłości wyspy mają decydować jej mieszkańcy i że trzeba uszanować integralność terytorialną oraz prawo międzynarodowe. W poniedziałek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro na współpracę Unii Europejskiej z wyspą, obejmujący łączność cyfrową, surowce krytyczne, energetykę, mieszkalnictwo i edukację. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Ukrainą są trudne z powodu dużych różnic w oczekiwaniach obu stron. Ukraina proponuje bezwarunkowe zawieszenie broni, a Rosja domaga się całościowego porozumienia pokojowego. Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Zachodu, a Rosja oczekuje formalnych zapewnień dotyczących neutralności Ukrainy. Trwałe porozumienie pokojowe pozostaje obecnie poza zasięgiem, a najbardziej prawdopodobny jest scenariusz kontynuacji wojny do czasu wyraźnej przewagi jednej ze stron. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem po 20 września. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim obrony antybalistycznej Ukrainy, zwłaszcza potrzeb systemów Patriot. Zełenski omówił z amerykańskimi wysłannikami potrzebę wsparcia w obronie przeciwlotniczej przed nadchodzącą zimą. Kreml oświadczył, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o trójstronnych negocjacjach z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Najbliższa zima w Polsce ma przynieść zróżnicowane opady śniegu, a grudzień ma być miesiącem z niewielką ilością białego puchu. W Polsce możliwe są wtedy wyższe temperatury i deszcz, natomiast styczeń zapowiada się jako najśnieżniejszy miesiąc, szczególnie w północno-wschodniej, wschodniej i południowej części kraju. W lutym opady śniegu mają być ograniczone na zachodzie i południu Europy, a na wschodzie przewidziano obfite opady. Prognozy są wstępne i mogą się zmieniać wraz z kolejnymi aktualizacjami. Węgry wydaliły z kraju 10 rosyjskich dyplomatów po ocenie, że dopuścili się działań niedopuszczalnych dla dyplomatów w świetle konwencji wiedeńskiej. Szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban przekazała, że właściwy urzędnik poinformował o decyzji ambasadora Rosji w Budapeszcie i wezwał te osoby do opuszczenia Węgier. Dodała, że krok ten ma chronić bezpieczeństwo i suwerenność Węgier oraz nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało odpowiedź. Prokuratura rejonowa w Rawie Mazowieckiej wszczęła dochodzenie w kierunku znieważenia zwłok po pomyłce w prosektorium należącym do prywatnej firmy. Zamiast szczątków żołnierza, najprawdopodobniej z okresu i wojny światowej, wydano zwłoki zabezpieczone w toku innego postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej. Sprawa ma związek z dwoma niezależnymi postępowaniami prowadzonymi przez prokuratury w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach. Dochodzenie ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia i sposób wydania niewłaściwego ciała. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Kortyzol, nazywany hormonem stresu, pełni w organizmie ważne funkcje, a jego nadmiar może prowadzić do problemów zdrowotnych. Ekspertka podkreśla, że rano jego poziom jest naturalnie wysoki, więc wtedy warto wykonywać trudniejsze zadania, a dieta, relaks przed jedzeniem i regularna aktywność fizyczna pomagają regulować jego poziom. Stres można też ograniczać przez znalezienie pasji, co ma korzystnie wpływać na układ odpornościowy. Dietetyczka i ekspertka od zdrowia hormonalnego przedstawia 8 praktycznych porad, które mają pomóc sprawić, by kortyzol działał z nami, a nie przeciwko nam. Władimir Putin poparł plan rekrutacji osób z kategorią D, czyli z poważnymi niepełnosprawnościami, do obrony przed dronami. Propozycja zakłada, że osoby, które nie mogą służyć w tradycyjnej armii, mogłyby wspierać obronę w swoich regionach. Rosja ma też chronić infrastrukturę krytyczną, a wcześniej wprowadzono przepisy pozwalające na rekrutację rezerwistów. Ukraińskie drony intensywnie atakują terytorium Rosji, a ukraińskie siły uderzają także w rafinerie na terenie Rosji. W Ukrainie uruchomiono pierwsze przedszkole z podziemną częścią, która pozwala prowadzić zajęcia stacjonarne nawet podczas alarmów lotniczych. Nowa przestrzeń edukacyjna jest przeznaczona dla 260 wychowanków i ma 8 pomieszczeń edukacyjnych, punkt medyczny, miejsce wydawania posiłków, sanitariaty oraz prysznice. Obiekt wyposażono w 2 niezależne źródła zasilania i generatory rezerwowe, a schron połączono z budynkami bezpiecznymi przejściami. Budowę sfinansowano z budżetu państwa, obwodu i samorządu lokalnego, a w 2026 roku państwo po raz pierwszy przeznaczyło odrębną subwencję na schrony w placówkach przedszkolnych. Projekty są realizowane w 9 obwodach Ukrainy. Rzecznik Harry, Ego i Meghan powiedział, że para była zaskoczona, iż nie poinformowano jej wcześniej o liście z pałacu Buckingham i nie dano czasu na odpowiedź. W piśmie wysłanym w imieniu króla Karola III zapisano, że książę Harry i Meghan nie są już czynnymi zawodowo członkami rodziny królewskiej. Nie mogą używać tytułów jego i jej królewskiej wysokości i pozostaną prywatnymi obywatelami. Dodano też, że ich zobowiązania mają charakter prywatny, a kwestie bezpieczeństwa operacyjnego należy kierować do odpowiednich organów policji. Brytyjska telewizja publiczna podaje, że Komisja do Spraw Bezpieczeństwa spotyka się w tym tygodniu, by omówić poziom finansowania ochrony Sussexów. Testy syren alarmowych w Warszawie zostały przesunięte i potrwają od 10 do 18 września. Krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe usłyszą mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa i Ochoty. Początek ćwiczeń planowano na wtorek 8 września, ale termin zmieniono ze względów organizacyjnych. Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie ogłaszają zagrożenia i mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ursula von der Leyen potępiła pogrzeb Ratka Mladića w Belgradzie, nazywając go szokującym. Serbski patriarcha Porfirije przewodniczył ceremonii, a w uroczystościach wzięli udział wysocy rangą serbscy ministrowie. Rząd Serbii zastrzegł, że nie organizował pogrzebu, mimo że ciało Mladića transportowano rządowym samolotem. Serbia nie otworzyła nowego rozdziału w negocjacjach z Unią Europejską od grudnia 2021 roku z powodu sytuacji dotyczącej praworządności. W Halle w Niemczech podczas demonstracji po wyborach w Saksonii-Anhalt 25-letni mężczyzna został postrzelony w twarz. Strzały najprawdopodobniej padły z broni na sprężone powietrze, a sprawca pozostaje na wolności. Incydent miał miejsce w poniedziałek wieczorem podczas marszu z udziałem około 1000 lewicowych demonstrantów. Policja podejrzewa, że strzelec znajdował się w pobliskim budynku mieszkalnym, a śledztwo trwa. Rosyjscy urzędnicy i oligarchowie wybrali tego lata tureckie kurorty, takie jak Bodrum, zamiast kraju krasnodarskiego w Rosji, gdzie regularnie pojawiają się ukraińskie drony. W Bodrum zauważono ponad 10 samolotów biznesowych powiązanych z rosyjską elitą, w tym maszyny prominentnych polityków. Samolot Sukhoi Super Jet 100 związany z pierwszym wicepremierem Denisem Manturowem odbył 7 lotów do Turcji latem. Bankierzy państwowi i miliarderzy przylatywali też do Stambułu, a ataki dronów w rosyjskich miastach nad Morzem Czarnym miały śmiertelne ofiary. Rebelianci z ruchu Huti zaatakowali różne lokalizacje w Arabii Saudyjskiej, raniąc ponad 70 osób i uszkadzając obiekty cywilne oraz energetyczne. Ataki wywołały pożary i wstrzymanie działalności w niektórych elektrowniach. Huti oskarżyli Arabię Saudyjską o ataki na ich terytorium, co zwiększyło napięcia w regionie. Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, a Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że zginęło co najmniej 150 tysięcy osób. Nie żyje ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności i działacz opozycji demokratycznej, który miał 82 lata. Archidiecezja warszawska poinformowała, że zmarł w nocy z 7 na 8 września, a przyczyny śmierci nie zostały podane. W dniu ogłoszenia stanu wojennego był jedynym warszawskim duchownym katolickim zatrzymanym przez Służbę Bezpieczeństwa. Wkrótce mają zostać podane informacje dotyczące pogrzebu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie wielkopolskim na A2, na odcinku Konin, Dąbie w kierunku Poznania, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również do 17 w województwie podkarpackim na A4 między węzłem Sędziszów Małopolski a węzłem Dębica Zachód trwa zamiatanie nawierzchni, a prace postępują. Do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontem elementów obiektu mostowego. W tej samej godzinie na lubuskim odcinku DK24 między Skwie a Krzeszycami prowadzone są roboty cząstkowe na wierzchni przy DK24, a na 1 G707. Do 18 na śląskim odcinku S52 z Cieszyna do Boguszowic przy granicy państwa obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do 21 w województwie podlaskim na S61 między Stawiskami a Szczuczynem wprowadzono ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Do piątku do 19 w województwie podkarpackim na DK77 między Przędzelem a Nową Sarzyną obowiązują roboty drogowe. Kierowcy muszą tam uważać na odcinkowe utrudnienia i spowolnienie przejazdu. Do piątku do północy na śląskim odcinku S52 z Cieszyna do Boguszowic przy granicy państwa utrzyma się ruch wahadłowy. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Max But ocenił, że brak reakcji Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego na działania Rosji daje przyzwolenie na eskalację konfliktu i jest cichym zaproszeniem do wojny. Publicysta Washington Post i ekspert amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych nazwał działania Władimira Putina terrorem państwowym i wezwał do radykalniejszych kroków we wsparciu Ukrainy. Zwrócił też uwagę, że Władimir Putin oskarża Zachód o przedłużanie wojny i grozi retorsjami wobec państw zachodnich. Ostrzegł, że bierność Zachodu może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do konfliktu z Sojuszem Północnoatlantyckim. Europa wkracza w zimę z zapasami gazu na poziomie 66,6%, jednym z najniższych od 2009 roku. Ceny gazu są zmienne po wojnie w Iranie i zakłóceniach dostaw przez cieśninę Ormuz, a w zeszłym tygodniu zbliżyły się do 75 euro za megawatt-godzinę. Analitycy przewidują, że jeśli zima nie będzie łagodna, odbiorcy mogą dostać wyższe rachunki za energię. David Lewis z firmy analityczno-badawczej Wood Mackenzie ostrzega, że Europa tej zimy będzie miała bardzo mały margines na błędy. Wszczęto nowe śledztwo dotyczące Zbigniewa Ziobry w związku z jego ucieczką. Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu unikać odpowiedzialności karnej. Ziobro ma zostać oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i inne przestępstwa związane z Funduszem Sprawiedliwości. Władze Węgier udzieliły mu ochrony międzynarodowej w styczniu 2026 roku, a w maju 2026 roku Ziobro ogłosił, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. AfD zyskała większe poparcie w Saksonii-Anhalt, co zwiększa presję na rząd federalny w Niemczech, zwłaszcza na gabinet kanclerza Friedricha Merca. Partia wykorzystuje niezadowolenie mieszkańców wschodnich Niemiec, promuje przywrócenie dobrych relacji z Rosją i krytykuje Unię Europejską, postulując ograniczenie jej kompetencji. Z perspektywy Polski AfD nie poprze roszczeń dotyczących reparacji za i wojnę światową i nie traktuje Polski jako kluczowego partnera w polityce międzynarodowej. Dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego ocenia, że ugrupowanie może szukać kontaktów z częścią polskiej prawicy, ale nie oznacza to wspólnoty interesów. Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Stanów Zjednoczonych i Rosji, które mogłoby odbyć się tej jesieni. Jako potencjalne miejsca wskazał Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcję i Szwajcarię. Podkreślił, że rozmowy muszą przynieść konkretne wyniki, a nie służyć jedynie utrzymaniu kontaktów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził chęć wznowienia takich rozmów, a w przyszłych negocjacjach mają uczestniczyć przedstawiciele krajów europejskich. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 19 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Przeworsk a węzłem Jarosław Zachód doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Równolegle do 18 na odcinku między węzłem Sędziszów Małopolski a węzłem Dębica Zachód trwają prace przy zamiataniu nawierzchni. Do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów obiektu mostowego. W tej samej relacji do 19 prowadzone jest jeszcze oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do 21 na S61 w województwie podlaskim między Stawiskami a Szczuczynem obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Do piątku do 18 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku DK24 A1 G707. Do niedzieli do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Myśliwy Stanisław H. został skazany na 2 lata i 10 miesięcy więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Jego pomocnik, Tomasz F., otrzymał karę 1 rok i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Do incydentu doszło w listopadzie 2023 roku podczas nielegalnego polowania na dziki na terenie ćwiczeń wojskowych. Sędzia podkreśliła, że oskarżeni nie podjęli żadnych działań, by sprawdzić, co się stało po strzale, a wyrok nie jest prawomocny i prokuratura rozważa apelację. Przez powiat gnieźnieński przeszła trąba powietrzna, która spowodowała znaczne zniszczenia w rejonie Kłecka i Gorzuchowa. Nawałnica uszkodziła budynki, powaliła drzewa i zerwała linie energetyczne. Największe straty odnotowano na cmentarzu w Kłecku, gdzie przewrócone drzewa zniszczyły nagrobki. Analiza szkód wykazała, że prędkość wiatru mogła wynosić od 200 do 220 km na godzinę, a długość ścieżki zniszczeń wyniosła około 6,1 km. Donald Tusk nie chciał odpowiadać na pytania reporterki telewizji Republika po posiedzeniu rządu. Maja Drzewiecka pytała go o rzekome kłamstwa rzecznika rządu, a premier ocenił jej zachowanie jako brak kultury. Reporterka próbowała jeszcze dopytać, czy Tusk uznaje kłamstwa rzecznika, ale nie uzyskała odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się, gdy premier wracał do kancelarii premiera. Angelika Borys w pierwszym od lat publicznym wywiadzie opowiada o więzieniu, presji ze strony władz i dramatycznych wyborach związanych z ochroną swojej społeczności. Mówi też o kulisach starań o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i o tym, dlaczego wraca on na Białoruś mimo osobistych doświadczeń. Po wyjściu na wolność usłyszała słowa: Polska potrzebuje ofiar, za sama podkreśla, że nie chciała być symbolem ani bohaterką politycznego sporu. Zapowiada, że będzie broniła każdego, kogo trzeba chronić. Niemcy przekażą Ukrainie pociski PAC-2 do systemów Patriot z magazynów Bundeswehry, a decyzję ogłosił Boris Pistorius podczas spotkania grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w formacie Ramstein. Szef niemieckiego resortu obrony podkreślił, że wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej powinno nastąpić jeszcze przed sezonem zimowym. Niemcy mają też zwiększyć przekazywanie Ukrainie rakiet powietrze-powietrze AIM-9 ze swoich zasobów. A Berlin kontynuuje regularne dostawy systemów obrony powietrznej Iryste i produkowanych seryjnie pocisków do tych zestawów. Ukraina zamierza zamówić kilka tysięcy dodatkowych rakiet do systemów Iryste, a finansowanie ma pochodzić z kredytu Unii Europejskiej. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 19 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Przeworsk a węzłem Jarosław Zachód doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Równolegle do 18 na odcinku między węzłem Sędziszów Małopolski a węzłem Dębica Zachód trwają prace przy zamiataniu nawierzchni. Do 18 na 4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów obiektu mostowego. W tej samej relacji do 19 prowadzone jest jeszcze oczyszczanie urządzeń odwadniających. Do 21 na S61 w województwie podlaskim między Stawiskami a Szczuczynem obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Do piątku do 18 w województwie lubuskim na DK24 między Skwie a Krzeszycami trwa remont cząstkowy nawierzchni na odcinku DK24 A1 G707. Do niedzieli do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoser.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów z powodu obaw o szpiegostwo. Premier Peter Madziar stwierdził, że dyplomaci prowadzili niedopuszczalne działania, a minister spraw zagranicznych Anita Orban mówi o ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Decyzja zapadła po informacjach, że niemal 1/3 pracowników rosyjskiej ambasady w Budapeszcie ma związki z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Rosja zapowiada surową i bolesną reakcję. Były prezydent Iranu Hassan Rouhani wezwał do przeprowadzenia referendum w sprawie kontynuacji walki ze Stanami Zjednoczonymi i zakończenia wojny. Podkreślił, że decyzje powinny być oparte na woli większości i że społeczeństwu trzeba przedstawić cele narodowe. Jego wypowiedzi wywołały oburzenie wśród konserwatystów, a twardogłowi politycy oskarżają go o zdradę i nietrafne kierowanie polityką. Rouhani przypomniał też, że jako prezydent prowadził negocjacje dotyczące porozumienia jądrowego z 2015 roku, które później zostało porzucone przez Stany Zjednoczone. Wszczęto nowe śledztwo dotyczące pomocy udzielonej Zbigniewowi Ziobrze przez Tomasza Sakiewicza i Adama Bielana w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił, że sytuacja Zbigniewa Ziobry jako korespondenta telewizji Republika to sprawa skandaliczna. Politolożka Anna Siewierska uznała, że strategia Prawa i Sprawiedliwości wobec Ziobry jest zaskakująca i może obciążać partię. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość nie odcięło się od Ziobry mimo ujawnienia jego kontrowersyjnych relacji finansowych. Zespół z Politechniki Lubelskiej opracował technologię, dzięki której stalową sprężynę można zastąpić konstrukcją kompozytową nawet o 70% lżejszą. Jej właściwości można dostosować do konkretnego zastosowania, między innymi w motoryzacji, elektromobilności i maszynach wibracyjnych. Rozwiązanie ma już za sobą pierwszą komercjalizację, a seria pilotażowa trafi teraz na testy w rzeczywistych warunkach. Francja apeluje o wprowadzenie nowych unijnych podatków, które mają przynieść ponad 60 miliardów euro na kolejny 7-letni budżet Unii Europejskiej. Paryż chce uzgodnić budżet z innymi państwami członkowskimi do końca roku, aby uniknąć komplikacji związanych z wyborami w 2027 roku we Francji, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Rządy popierają nowe zasoby własne, ale mają zastrzeżenia do propozycji Komisji Europejskiej przewidującej 5 nowych podatków. Irlandia, która prowadzi rozmowy o budżecie, chce ograniczyć zakres akceptowanych zasobów własnych, a opór budzą m.in. podatki dotyczące tytoniu i obrotów przedsiębiorstw. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mężczyzna próbował wtargnąć na teren jednostki wojskowej w Kieleckiej Bukówce, używając drabiny i kota zarzuconego na drut kolczasty. Zdarzenie miało miejsce 8 września o 4. Został spłoszony przez służbę dyżurną i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja oraz żandarmeria wojskowa prowadzą poszukiwania mężczyzny i współpracują w celu ustalenia jego miejsca pobytu oraz zatrzymania sprawcy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na kilkanaście dni przed atakiem Hamasu 7 października 2023 roku został ostrzeżony przez prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammeda Bin Zayeda, że palestyńska grupa przygotowuje poważny zamach. Mohammed Bin Zayed miał też przekazać, że lider Hamasu Yahya Sinwar planuje operację mogącą zdestabilizować region. Za reakcja Netanyahu miała być spokojna. Premier zapewnił wówczas, że Izrael jest na to przygotowany. Biuro Netanyahu zdementowało te informacje, twierdząc, że premier nie rozmawiał z Mohammedem Bin Zayedem w tym okresie, a kilka dni przed atakiem Netanyahu miał dostać podobne ostrzeżenie od szefa egipskiego wywiadu. Jan Goetz, fizyk kwantowy i założyciel Jam Quantum Computers, mówi, że komputery kwantowe mogą zmienić życie ludzi bardziej niż sztuczna inteligencja. Podkreśla, że ich moc obliczeniowa rośnie wykładniczo i może zrewolucjonizować medycynę oraz przemysł motoryzacyjny. Zwraca też uwagę, że dane szyfrowane dziś mogą w przyszłości zostać odszyfrowane przez rozwinięte komputery kwantowe. Jego zdaniem Europa może stać się silnym graczem w tej dziedzinie, jeśli zwiększy inwestycje i zmieni podejście do technologii. Unia Europejska dąży do zacieśnienia współpracy z Izraelem w dziedzinie obrony powietrznej i przestrzeni kosmicznej po latach napięć politycznych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma wystąpić na szczycie w Paryżu, gdzie chce podkreślić potrzebę wzmocnienia pozycji Europy w przestrzeni kosmicznej. Izrael planuje rozwijać systemy wczesnego ostrzegania, a izraelska firma Rafael uruchomi fabrykę Iron Dome w Niemczech. Grecja podpisała też umowę na nową sieć obrony powietrznej. A szefowa Izraelskiej Agencji Kosmicznej rozmawiała z komisarz Unii Europejskiej do spraw start-upów, badań i innowacji Jekateriną Zachariewą o sztucznej inteligencji i robotyce. W środę w Polsce nastąpi zmiana pogody z ciepłych dni na burzowe. Oczekiwane są opady deszczu i burze, szczególnie na zachodzie i północy kraju, a miejscami może padać intensywnie. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy prognozowane są dalsze opady, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, z południa skręcający na zachodni, a na południowym wschodzie utrzymają się jeszcze upały. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Miejska Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczną listę kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Zarejestrowano Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcy, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka. Rejestracji odmówiono Marianowi Banasiowi, Bartoszowi Bochenczakowi, Stanisławowi Kułachowi oraz Marcie Ratuszyńskiej, bo nie zebrali wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia. Od negatywnej decyzji można odwołać się w ciągu 2 dni najpierw do komisarza wyborczego, a następnie do Państwowej Komisji Wyborczej. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś i przyznał, że nie jest pewny, czy nie trafi znowu do więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości powiedział, że na Białorusi nadal są osoby prześladowane przez władzę i potrzebujące pomocy. Podkreślił też, że jego powrót jest ważny dla przyszłości tysięcy ludzi. We wtorek rano przekroczył białoruską granicę i wyruszył do rodzinnego Grodna, gdzie ma spędzić tydzień. Nielegalny handel tytoniem powoduje w Unii Europejskiej roczne straty w dochodach na poziomie 13 miliardów euro. Europejski Trybunał Obrachunkowy ostrzega, że sztuczna inteligencja pomaga gangom znajdować lokalizacje do nielegalnej działalności bliżej rynków zbytu. Problem utrudnia też brak koordynacji i wymiany informacji między agencjami, przez co trudniej reagować na nowe fabryki papierosów. Komisja Europejska przyjęła zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, ale nie ustaliła strategii dla organów Unii Europejskiej w zakresie walki z tym procederem. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że Władimir Putin ma 2 opcje, jawną lub ukrytą mobilizację wojskową albo liczenie na złamanie Ukraińców przez surową zimę. Podkreślił też, że rozmowy dyplomatyczne z Rosją są konieczne, mimo krytyki kontaktów wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych z Rosją. Sikorski wyraził nadzieję, że pomoc dla Ukrainy, w tym wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, będzie się zwiększać. Ostrzegł Chiny, że wsparcie militarne dla Rosji będzie czerwoną linią. Pentagon ostrzega, że wojna w Ukrainie może się przedłużyć, bo Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne. Podsekretarz Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Elbrid de Zolbe wskazuje na potrzebę wzmocnienia europejskiej obrony i dalszego wsparcia dla Ukrainy przez miesiące i lata. Mówi też o długoterminowych zamówieniach na broń, reindustrializacji w Europie i większym zaangażowaniu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w obronę konwencjonalną. Planowane są też zmiany w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie w kierunku większej autonomii Europy w obronie. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s.
1: Keeping the music alive.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, skrytykował Donalda Tuska za wystąpienie przed posiedzeniem rządu, w którym premier komentował prezydencką inicjatywę ustawodawczą w sprawie kryptowalut. Tusk zarzucił propozycjom Kancelarii Prezydenta, że są panikarskie i podobne do poprzednich. Bogucki odpowiedział, że Tusk żałośnie konfabuluje i przypomniał o związku jego rządu z patologiami związanymi z kryptogiełdą. Dodał, że przyjęcie prezydenckiej ustawy będzie testem dla Tuska, czy chce uregulować rynek kryptoaktywów, czy chronić nielegalnych interesów. Ukraina potrzebuje 300 pocisków przechwytujących do systemów Patriot, aby przetrwać zimę. Wielka Brytania przeznaczyła 100 milionów funtów na zakup rakiet Patriot oraz innych uzbrojeń ze Stanów Zjednoczonych, a Niemcy są gotowe dostarczyć pociski PAC-2 ze swoich zapasów. Program Wykaz Priorytetowych Potrzeb Ukrainy otrzymał 10 miliardów dolarów od państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na wsparcie Ukrainy. W nadchodzących miesiącach oczekiwane są intensyfikacje ataków ze strony Rosji. Radosław Sikorski ocenił, że Władimir Putin popełnia ten sam błąd, co i Rzesza Niemiecka, bombardując Londyn. Wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział też, że na Kremlu może istnieć głębszy plan polegający na zastraszeniu Ukraińców i osłabieniu ich zaufania do władz w Kijowie. Sikorski stwierdził, że ataki na miasta nie wpływają na zdolność armii ukraińskiej do obrony Donbasu, a ludzie pod ostrzałem skupiają się wokół władzy. Dodał, że dalsze wsparcie Ukrainy, w tym pociskami do systemów Patriot, jest trudną decyzją, a o takiej pomocy apeluje głównodowodzący Sojuszu Północnoatlantyckiego. Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem po wizytach amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Kreml ocenił rozmowę jako konstruktywną i szczerą, a prezydent Stanów Zjednoczonych miał naciskać na jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie. Rosyjskie władze twierdzą też, że Trump chciałby, aby stosunki Stanów Zjednoczonych z Rosją wróciły do pełnej skali, a obaj przywódcy zgodzili się na kontynuowanie wymiany więźniów. Jurij Uszakow przekazał, że Trump i Putin pozostaną w kontakcie, a w najbliższych godzinach Trump prawdopodobnie skontaktuje się również z Wołodymyrem Zełenskim. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w poniedziałek przesłuchana w prokuraturze regionalnej w Lublinie w sprawie zwrotu podatku VAT w procedurze tax free z czasów, gdy była ambasadorem w Rosji. Liderka Polski 2050 powiedziała, że przesłuchanie trwało 3,5 godzin i dotyczyło spraw sprzed ponad dekady oraz tego, czy mieszkała na stałe w Rosji. Prokuratura podała, że śledztwo prowadzi od 2020 roku. Obejmuje lata od 2012 do 2020 i dotyczy bezpodstawnego zwrotu podatku VAT przez funkcjonariuszy publicznych. A w postępowaniu przesłuchano już 595 świadków. W sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów, a prokurator dopuścił do udziału w przesłuchaniu pełnomocnika Pełczyńskiej-Nałęcz. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

The Big Rock. Keeping the music alive.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Irańskie siły zbrojne poinformowały o przejęciu zaawansowanego bezzałogowego pojazdu podwodnego Stanów Zjednoczonych u wejścia do cieśniny Ormus podczas działań wywiadowczych. Irańczycy opublikowali zdjęcie rzekomej zdobyczy i przekazali, co stało się z urządzeniem. Stany Zjednoczone nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły tym informacjom. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem generuje wysokie koszty, szacowane na 100 miliardów dolarów dla amerykańskich konsumentów. A wzrost cen energii wpływa negatywnie na transport towarowy i całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul podkreśla, że Niemcy są gotowe reagować na działania Rosji i oskarża Siergieja Ławrowa o kłamstwo. Niemiecki rząd przypisuje Rosji odpowiedzialność za ataki dronowe na lotnisko w Lipsku i zamknął rosyjski konsulat w Bonn. Wadephul krytykuje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za zbyt małe uwzględnienie niemieckiego przemysłu obronnego w zamówieniach. Minister popiera pomysł, by ukraińscy mężczyźni w Niemczech wrócili do Ukrainy do służby wojskowej, ale zaznacza, że taki proces powinien być dobrowolny. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar ogłosił zamknięcie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie. To odpowiedź na zapowiedź Wielkiej Brytanii i 11 innych państw, w tym Polski, dotyczącą zakazu importu towarów z żydowskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Prezydent Izraela Itzhak Herzog skrytykował sankcje jako poważny błąd w ocenie sytuacji, a ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu nazwał ich wprowadzenie nieracjonalnym krokiem. W pierwszej połowie 2026 roku odnotowano znaczny wzrost ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków. Śledztwo w sprawie TZW. Afery Zonda Crypto nabrało przyspieszenia, są pierwsi zatrzymani, a prokuratura zapowiada kolejne działania. Premier Donald Tusk z mównicy sejmowej ujawnił zeznania Przemysława Krala i mówił o uwikłaniu polityków prawicy w tę aferę. Sprawa od kilku tygodni angażuje media i polityków, którzy oskarżają się nawzajem o udział w nielegalnych działaniach. Krzysztof Łapiński ocenia, że afera nie zdoła zatopić prawicy, bo jest skomplikowana, nie dotyka bezpośrednio życia większości Polaków i może zostać przysłonięta przez kolejne kontrowersje przed wyborami. Sąd rejonowy w Szczecinie skazał Stanisława H. na 2 lata i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, a Tomasza F. na rok i 3 miesiące za śmiertelne postrzelenie 21-letniego żołnierza na poligonie. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie, gdzie mężczyźni wjechali bez wymaganego pozwolenia, chcąc odłowić dziki. Stanisław H. oddał pojedynczy strzał, myśląc, że celuje do zwierzęcia, a trafiony żołnierz zmarł mimo reanimacji. Wyrok nie jest prawomocny, a prokurator zapowiedział analizę orzeczenia w ciągu 7 dni. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
3: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zbigniew Ziobro w telewizji Republika nazwał zarzuty dotyczące umarzania spraw związanych z Zonda Crypto i zaginięciem Sylwestra Suszka ordynarnymi kłamstwami. Twierdzi, że za jego rządów te sprawy nie były umarzane, a zaginięcie Suszka trafiło do wyspecjalizowanej jednostki prokuratury. Podkreślił też, że to obecnie rządzący umorzyli te sprawy i oskarżył Donalda Tuska oraz Waldemara Żurka o wprowadzanie w błąd w Sejmie. Ziobro złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi. A prokuratura wszczęła nowe śledztwo w sprawie Ziobry dotyczące jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień ocenił, że Karol Nawrocki nie ma prawa kontrolować decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego i powinien przyjąć ślubowanie od wybranego przez Sejm Macieja Berka. Stępień stwierdził też, że prezydent zdecydowanie narusza konstytucję i uzurpuje sobie prawo, którego nie ma do kontroli Sejmu. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ubiegły piątek, a kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział wystąpienie do marszałka Sejmu o wyjaśnienie kwestii dotyczących kandydatury Berka. A sam Berek poinformował, że ma zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych potwierdzające wykonywanie zawodu radcy prawnego przez 17 lat. Radosław Sikorski ocenił, że Władimir Putin popełnia ten sam błąd, co i Rzesza Niemiecka, bombardując Londyn. Wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział też, że na Kremlu może istnieć głębszy plan polegający na zastraszeniu Ukraińców i osłabieniu ich stosunku do rządu w Kijowie. Zaznaczył, że ataki na miasta nie wpływają na zdolność armii ukraińskiej do obrony Donbasu, a ludzie pod ostrzałem skupiają się wokół władzy. Sikorski dodał, że o dalszym wsparciu Ukrainy, w tym o przekazywaniu pocisków do systemów Patriot, decydują Stany Zjednoczone, a on sam nie chciał przesądzać, czy Polska powinna się nimi podzielić. Krzysztof Zanussi pokieruje jury konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a w jury zasiądą także Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Przemysław Chruścielewski, Jagna Dobesz, Ita Zbroniec-Zajt, Mikołaj Trzaska i Marcin Wierzchosławski. Festiwal odbędzie się w dniach od 21 do 26 września. W konkursie głównym pokazanych zostanie 16 tytułów, w tym 5 debiutów reżyserskich. Film otwarcia to Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Za organizatorzy zapowiadają też 421 projekcji filmowych podczas całego wydarzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem dla części 8 województw. Alerty obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim, a temperatura maksymalna w dzień może wynieść około 30 stopni Celsjusza. W większości województw śląskiego i małopolskiego ostrzeżenia wygasną w środę o 18, a w pozostałych regionach mają obowiązywać w środę między 13 a 18. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Big Rock.
1: Everything that rocks.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Afera Zonda Crypto wiąże się z dużymi stratami finansowymi, zniknięciem Sylwestra Suszka i podejrzeniami o oszustwa. Przemysław Kral, obecny prezes giełdy, współpracuje z prokuraturą i składa zeznania w zamian za złagodzenie kary. Giełda miała problemy z płynnością, a jej upadłość ogłoszono w sierpniu 2026 roku, szacując straty użytkowników na co najmniej 350 milionów złotych. Nowe dowody i podejrzani w sprawie pojawiają się regularnie, a sprawa obejmuje też wątki związane ze sponsorowaniem wydarzeń politycznych i sportowych. Real Madryt wygrał na Santiago Bernabeu z Interem, choć oddał rywalom inicjatywę i wykorzystał ich błędy. Bramki dla gospodarzy zdobyli Kylian Mbappé w 14. minucie i Federico Valverde w 23. minucie, a dla Interu trafił Carlos Augusto. W Porto Manchester City pokonał Porto po 2 golach Erlinga Haalanda. A w innych meczach Lille przegrało z Betisem Sevilla 2-3, Borussia Dortmund wygrała z Villarrealem 3-2, Aston Villa pokonała Club Brugge 3-2, AEK wygrał z Las Klins 1-0. Konstantinos Karecas zasłabł w meczu Borussii Dortmund i został zabrany do szpitala na badania, a kolejne spotkania pierwsze. Kolejki odbędą się w środę i czwartek. Piotr Niemczyk trafił we wtorek rano do aresztu i ma tam spędzić 15 dni po zamianie kary ograniczenia wolności na areszt. Służba więzienna potwierdziła, że przebywa obecnie w jednej z jednostek penitencjarnych. Sprawa ma związek z protestem organizowanym przez aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie w Warszawie 25 maja 2025 roku, za który sąd ukarał 26 osób pracami społecznymi. W tej grupie znaleźli się także Piotr Niemczyk i Paweł Kasprzak, a byli więźniowie polityczni wystosowali do ministra sprawiedliwości apel o wniesienie skargi kasacyjnej. We wtorek, 8 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych totalizatora sportowego, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto padły liczby 17, 35, 31, 11, 45, 1 z akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 22 miliony złotych. Następne losowanie odbędzie się w czwartek, 10 września 2026 roku o 22:00. W Eurojackpot wylosowano liczby główne 14, 27, 34, 36, 47 oraz euronumery 3 i 4, a w najbliższym losowaniu do wygrania jest 170 milionów złotych. W pozostałych grach padły także kolejne zestawy liczb, a następne losowania zaplanowano zgodnie z ich stałymi terminami. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak został laureatem Nagrody Człowiek Roku 2026 Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Minister został wyróżniony za sukcesywne wdrażanie planu rozwoju kraju, a nagrodę zadedykował wszystkim, którzy każdego dnia pracują na sukces polskiej gospodarki. Wręczający wyróżnienie rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata przypomniał, że w 2027 roku na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie rekordowe 103 miliardy złotych. Wśród innych nagród Forum Ekonomicznego wyróżniono także prezesa Fakro Ryszarda Florka, czeską grupę Agrofert, Dom Development, astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i założyciela oraz prezesa Modivo Platform Dariusza Miłka. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
2: Na każdą pogodę, piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego National Air Traffic Services zakłóciła we wtorek odloty z głównych lotnisk w Wielkiej Brytanii i Irlandii. A według Flightradar24 odwołano 625 lotów w Wielkiej Brytanii. Problemy dotknęły m.in. Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Luton, Edynburg i Dublin, a część połączeń była opóźniona lub anulowana. National Air Traffic Services poinformował, że jego inżynierowie pracują nad przywróceniem normalnego funkcjonowania, a około 18 czasu polskiego system zaczynał wracać do normy po wdrożeniu poprawki. British Airways przekazały, że musiały odwołać lub przekierować ponad 100 lotów, co spowodowało utrudnienia dla dziesiątek tysięcy klientów. Obrady zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, planowane na dziś po zatrzymaniu i aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, zostały przeniesione na najbliższy poniedziałek, 14 września. Piotr Borys ocenił, że zarząd może de facto odwołać prezesa Piesiewicza i powierzyć tę funkcję do końca kadencji jednemu z wiceprezesów. Według niego kolejnym krokiem mogłoby być przyspieszenie walnego zgromadzenia, które skróci kadencję i pozwoli wybrać nowe władze oraz nowego prezesa jeszcze w tym roku. Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził też, że polski sport znalazł się w kryzysie i zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powinien podjąć nadzwyczajne działania. 12 państw, w tym Polska, Wielka Brytania, Kanada i Francja, zapowiedziało sankcje na handel z izraelskimi osiedlami na zachodnim brzegu. Ministrowie spraw zagranicznych tych krajów uzasadnili decyzję nasileniem przemocy wobec Palestyńczyków i ekspansją osadnictwa. W dokumencie wskazali też, że działania rządu Izraela podważają możliwość rozwiązania dwupaństwowego. Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband zapowiedział zakaz importu towarów z nielegalnych osiedli na okupowanych terytoriach oraz działania przeciwko firmom i osobom świadczącym usługi związane z rozbudową osiedli. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot ogłosił, że Francja zakończy handel z osiedlami na okupowanych terytoriach. W odpowiedzi Izrael zamknie brytyjski konsulat w Jerozolimie. Wydali brytyjskich przedstawicieli z ośrodka monitorującego plan zawieszenia broni w strefie Gazy i wstrzyma brytyjskie szkolenie sił autonomii palestyńskiej. Zapowiedział też zakaz wjazdu dla 12 Brytyjczyków, głównie parlamentarzystów. Sąd w Czechach uznał we wtorek, że wyrok pierwszej instancji był nieproporcjonalnie łagodny i nie odzwierciedlał poważnego przestępstwa, jakim jest udział w grupie terrorystycznej. Sprawa dotyczy Ołżeckiego, który według aktu oskarżenia został wysłany na Ukrainę przez paramilitarne stowarzyszenie Czechosłowaccy Żołnierze Rezerwy na Rzecz Pokoju, ścigane za terroryzm. Prokuratura złożyła apelację, twierdząc, że po powrocie z Donbasu miał przekazać zdobyte doświadczenie bojowe na wypadek ewentualnych zmian konstytucyjnych, gospodarczych i politycznych w Czechach. Sąd pierwszej instancji uniewinnił w lipcu większość członków formacji, a tylko jeden wyrok w zawieszeniu dotyczył Donbasu i organizowania udziału w niepaństwowej grupie zbrojnej. Dwóch zamaskowanych włamywaczy dostało się o świcie do Musée Renoir w Cagnes-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu i w kilka minut zabrało 4 obrazy Renoira. Alarm włączył się o 5:48, a policyjne syreny zmusiły sprawców do ucieczki, w ogrodzie porzucili 2 dzieła, a z 2 kolejnymi zniknęli. Odzyskano obrazy Portrait de Madame Stephen-Pichon z około 1895 lat oraz Coco Lisant z około 1905 roku, przedstawiający najmłodszego syna malarza Claude a Renoira. W rękach złodziej pozostają Madame Colonna Romano z około 1910 roku oraz Jeune Femme Aucuit z około 1886 lat, a śledczy analizują nagrania monitoringu i zabezpieczone ślady. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com